0: Pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio Ed.
1: Kucham sladoli kajmi.
3: Pomladni Radio Ed.

0: pomladni Radio Hit.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio Ena.
1: Kucham sladoli kajmi.
2: Pomladni Radio Ena.